NATO vlegu a Skopje. U Skopje vlegu a NATO. Te molam puškata zlato. Sekoj so svoje to jato. Nikoj leta ko kukavica. Zato a čakalo te spremen. Spremaj katapulto zlato. Se borime protiv NATO.

NATO w legu o Skopje, w Skopje w legu a NATO. Te molam podaj puszka złoto, se chuj so swoje to ja to. NATO w legu o Skopje, ty zwirił o razowe igrasz. W Skopje w legu a NATO, to co czeka na Kukowicz o ja to. NATO w legu o Skopje, choć sam si ze snake. W Skopje w legu a NATO, choć sam si ze snake. NATO w legu o Skopje, choć Soros is a snake. Oskopje w legu a NATO, choć Soros is a snake.